0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Wszystkie pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Administracja Donalda Trumpa rozważa przeprowadzenie operacji zbrojnej w Mali przeciwko ugrupowaniu powiązanemu z Al-Kaidą Hunci. Według doniesień dziennika Washington Post, wśród amerykańskich urzędników brakuje jednomyślności co do planowanego ataku, natomiast Pentagon odmówił wydania komentarzy. Biały Dom podkreślił jednocześnie nieskuteczność Rosji jako partnera w zakresie bezpieczeństwa Mali i zwrócił uwagę na międzynarodowy wymiar walki z terroryzmem w regionie Sahelu. W miejscowości Zagnańsk doszło do wypadku kolejowego pomu. Wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego przewożącego 14 wagonów kruszywa. Na miejsce wezwano dwa zastępy straży pożarnej, których działania objęły zabezpieczenie terenu zdarzenia. Maszynista został poddany badaniu alkomatrem i potwierdzono, że był trzeźwy w momencie wypadku. To były najważniejsze

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Suwałkach występuje intensywny deszcz przy temperaturze 13 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Szczecinie oraz Poznaniu, jest sucho i termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. W centralnej i południowej części kraju, w tym we Wrocławiu i Krakowie, występuje lekki deszcz przy temperaturze od 14 do 15 stopnia Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciej Chorzowski, witam i zapraszam do 10:00.

A może by tak nie jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść? Jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku.

na drodze ekspresowej z 19 na odcinku między węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka w rejonach przejazdów przez pasy dzielące między jezdniami prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Ponownie na autostradzie A4 między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic ze względu na wystające fragmenty nawierzchni obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: rano nie wypada.
1: Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostanie z nami.

jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut. I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, odnotowujemy temperaturę 13 stopni Celsjusza oraz intensywne opady deszczu. W Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie panuje sucha pogoda przy temperaturach od 14 do 15 stopni Celsjusza. W Warszawie występuje deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. Z kolei w południowej części kraju, w okolicach Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa, towarzyszy nam lekki deszcz przy temperaturach wynoszących od 14 do 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali pontowych.

0: Moje Radio 24.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Moje

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Podczas lotu linii British Airways z Indii do Londynu trzech pilotów doznało objawów zatrucia pokarmowego, przez co jeden z nich wymagał podania tlenu i nie mógł kontynuować pracy. Do problemów zdrowotnych doszło po noclegu załogi w hotelu w Hyderabadzie, gdzie konsumowali te same potrawy i napoje. Choć przyczyna zatrucia nie została ustalona, linia lotnicza rozpoczęła kontrolę warunków zakwaterowania personelu w związku z wcześniejszymi skargami na standardy higieny w tym obiekcie. W wiadomościach zagranicznych amerykańskie siły wojskowe przeprowadziły uderzenia na irańskie cele militarne. Ataki trwające około 5 godzin i rozpoczęte o 17:30 czasu wschodnioamerykańskiego odbyły się na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. Uderzono w magazyny rakietowe, obiekty przechowujące drony oraz systemy obrony i nadzoru wybrzeża. Prezydent Trump stwierdził, że Iran nie jest gotowy na zawarcie porozumienia i sformułował groźbę ataków na irańskie mosty oraz elektrownie w odpowiedzi na działania wymierzone w Stany Zjednoczone. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 14 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie jest sucho i odnotowano 15 stopni. W zachodniej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzawa, panuje sucha aura pętliko. W stolicy pada, a temperatura wynosi 15 stopni. Na południu i wschodnim pasie kraju panin. We Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie występuje lekki deszcz przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. W Suwałkach opady są intensywne. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1011 hektopaskali PA.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Ciekawe, czy jak ktoś pije tyle kawy, co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa występują utrudnienia spowodowane odkształceniem nawierzchni. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku występa barcza trwa naprawa barier drogowych. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzechowice obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

jak już jedziemy do roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. I ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą. Ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze. Czego sobie i wam życzę.

Wstajemy, pora się ruszyć, to moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło. A u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 15 stopni i panuje sucha aura. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura sięga 15 stopni przy opadach deszczu, podczas gdy w Poznaniu i Gorzowie odnotowano 14 stopni Celsjusza i suchą pogodę. Na południu oraz zachodzie kraju, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 13 a 15 stopniami Celsjusza przy lekkim deszczu. W Suwałkach odnotowano 13 stopni Celsjusza i intensywne opady.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Podczas lotu linii British Airways z Indii do Londynu trzech pilotów doznało objawów zatrucia pokarmowego, przez co jeden z nich wymagał podania tlenu i nie mógł kontynuować pracy. Do problemów zdrowotnych doszło po noclegu załogi w hotelu w Hajdarabadzie, gdzie konsumowali te same potrawy i napoje. Choć przyczyna zatrucia nie została ustalona, linia lotnicza rozpoczęła kontrolę warunków zakwaterowania personelu w związku z wcześniejszymi skargami na standardy higieny w tym obiekcie. W wiadomościach zagranicznych amerykańskie siły wojskowe przeprowadziły uderzenia na irańskie cele militarne. Ataki trwające około 5 godzin i rozpoczęte o 17:30 czasu wschodnioamerykańskiego odbyły się na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. Uderzono w magazyny rakietowe, obiekty przechowujące drony oraz systemy obrony i nadzoru wybrzeża. Prezydent Trump stwierdził, że Iran nie jest gotowy na zawarcie porozumienia i sformułował groźbę ataków na irańskie mosty oraz elektrownie w odpowiedzi na działania wymierzone w Stany Zjednoczone. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski Płońskiej. Na północy, w Gdańsku, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. W Szczecinie jest sucho i wieje umiarkowany wiatr mczcząć. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda. Warszawa zmaga się z deszczem przy 16 stopniach Celsjusza. Na południu, we Wrocławiu odnotowujemy lekki deszcz i dość silny wiatr. Natomiast w Krakowie temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza przy lekkim opadzie. Wschodnią część kraju zdobią Suwałki z intensywnymi opadami oraz Rzeszów, gdzie pada lekko przy temperaturze 13 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła, tak więc moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska trwa remont jezdni. Ruch odbywa się drugą jezdnią. Dwa pasy jadą w stronę Łodzi i jeden pas w stronę Gdańska. Na drodze DK74, na odcinku Janów Lubelski, Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań z Moje Radio 24.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg? No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nauk, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 13 do 16 stopni Celsjusza. Na północy i północnym wschodzie, w Gdańsku oraz Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu. W Warszawie pada, natomiast w Krakowie i Wrocławiu mamy do czynienia z lekkim deszczem. Warunki są suche w Szczecinie, Poznaniu oraz w Gorzowie. W Rzeszowie odnotowano lekki deszcz.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Tachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W Dziwnowie doszło do akcji ratunkowej na morzu, gdzie zagrożonych było 7 osób, w tym 2 dzieci. Sytuacja na plaży szybko się pogorszyła, gdy 3 osoby próbujące udzielić pomocy również znalazły się w niebezpieczeństwie. Jedna z osób ratujących obywateli Niemiec wymagała interwencji medycznej. W związku z tym zdarzeniem służby przypominają wszystkim odpoczywającym nad Bałtykiem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas przebywania na wodzie. Nad ranem w Warszawie, na Targówku, doszło do dużego pożaru obejmującego warsztat oraz salon samochodowy. Na miejscu akcji pracowało ponad 40 jednostek straży pożarnej, wspieranych przez grupę operacyjną i specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, PONCI. Według przekazanych informacji nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych ani rannych. Mimo że zadmienie było bardzo duże, nie stanowiło ono zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, występują intensywne opady przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na zachodzie, w tym w Poznaniu i Wrocławiu, temperatura oscyluje między 14 a 15 stopniami, a deszcz towarzyszy mu dość silny wiatr. Na południu i wschodniej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach od 14 do 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali kontra.

0: Moje Radio 24.
1: Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z samego serca zazdroszczę.

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga, serdecznie polecam.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, w kierunku Wrocławia, trwa przegląd techniczny obiektu inżynierskiego.

23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiadokolacja jest, śniadanie, obiad. Nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy intensywne opady przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, występuje deszcz o różnym natężeniu, a termometry wskazują wartości od 14 do 16 stopni Tkwani. Na południu Polski, w Krakowie oraz Rzeszowie, towarzyszy nam lekki deszcz przy temperaturach od 14 do 17 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, opady są intensywne i utrzymują się przy temperaturze 15 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Ambasadorowie państw Unii Europejskiej osiągnęli jednomyślność w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Kwestia ta była wcześniej przedmiotem sporów między niektórymi stolicami, jednak udało się wypracować wspólne stanowisko i zatwierdzić nowe restrykcje. Służby Bośni i Hercegowiny zatrzymały 30-letniego mężczyznę, który według dokumentacji projektu chce żyć walczył w rosyjskich siłach zbrojnych przeciwko Ukrainie. Podejrzany jest o naruszenie bezpieczeństwa państwa oraz nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi oraz bronią lub materiałami wybuchowymi. Podczas przeszukania domu zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczyli broń, amunicję oraz substancje odurzające w formie roślin i przygotowanej uprawy. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 17 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 17 stopni przy lekkim deszczu. W Poznaniu termometr pokazuje 15 stopni, jednak towarzyszy mu dość silny wiatr Tanciku. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatury wahają się od 16 do 18 stopni Celsjusza przy lekkich opadach deszczu. W Gorzowie temperatura wynosi 14 stopni przy intensywnych opadach kąpieli.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

0: ja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: Comet is that girl, like...

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 17 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 17 stopni przy lekkim deszczu. W Poznaniu termometr pokazuje 15 stopni, jednak towarzyszy mu dość silny wiatr Tanciku. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatury wahają się od 16 do 18 stopni Celsjusza przy lekkich opadach deszczu. W Gorzowie temperatura wynosi 14 stopni przy intensywnych opadach kąpieli.

Słuchasz Moje Radio 24.

trouble.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: raz. Choć ty
1: już nie zabij Mazowsze mnie. W dwie minuty.
2: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień

0: Na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł ton.
2: Rok, godzina.
7: Mój tylko

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

polskim życiu publicznym pojawiły się doniesienia o potencjalnych zmianach w strukturach prawa i sprawiedliwości. Najnowsze sondaże wskazują na wyraźny spadek poparcia dla partii, co rodzi pytania o przyszły układ sił na prawicy. W obliczu tych zmian oraz wewnętrznych sporów dotyczących kierunków rozwoju ugrupowania zapadły już pierwsze decyzje personalne, które zostały potwierdzone przez rzecznika partii. W wiadomościach z zakresu transportu samolot linii PLL lecący z Majorki do Warszawy został przekierowany do Mediolanu w związku z nagłą sytuacją medyczną członka załogi. Osoba wymagająca pomocy została przekazana służbom medycznym na lotnisku w Mediolanie. Pasażerowie mają kontynuować podróż do Warszawy tym samym samolotem natychmiast po przylocie nowej załogi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturze od 16 do 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, występuje lekki deszcz przy temperaturze 17 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura jest nieco wyższa. W Rzeszowie sięga 21 stopni Celsjusza. W Gorzowie utrzymują się intensywne opady oraz dość silny wiatr Tantokan.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

Twoja osobista poczta muzyczna już działa. Numer to 22 602 0068. Nagraj dedykację i zaskocz swoich bliskich. 22 602 0068.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują obecnie intensywne opady deszczu przy temperaturach od 16 do 19 stopni Celsjusza. W centrum Polski, w Poznaniu, notujemy deszcz oraz dość silny wiatr Kanci. W Warszawie i Wrocławiu temperatura wynosi 17 stopni. W stolicy towarzyszy jej lekki deszcz i słaby wiatr. Natomiast we Wrocławiu opady są lekkie, ale występuje tam wyraźniejszy podmuch wiatru. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się od 16 do 21 stopni Celsjusza przy lekkich opadach deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto aktualności na antenie Moje Radio 2-4. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec obecnej formy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej, wskazując na wyrwanie wychowania seksualnego z kontekstu małżeństwa i rodziny. Komisja krytykuje brak uwzględnienia uwag Konferencji Episkopatu Polski podczas konsultacji dotyczących podstawy programu. Od roku szkolnego 2026 edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, jednak o uczestnictwie w lekcjach poświęconych zdrowiu seksualnemu zdecydują rodzice lub pełnoletni uczniowie. W wiadomościach zagranicznych informujemy o katastrofie śmigłowca Wojskowego Armii Czeskiej. Na pokładzie znajdowali się żołnierze, a według dotychczasowych informacji jedna osoba straciła życie. Na miejscu zdarzenia trwają działania służb ratowniczych i EUNiczych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Podobne warunki z silniejszym wiatrem panują w Gorzowie Wielkopolskim Pontiu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują wartości od 16 do 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i dość silnym wietrze. Na południu i wschodnim krańcu Polski warunki są nieco cieplejsze. W Rzeszowie temperatura sięga 22 stopni Celsjusza. Natomiast w Warszawie oraz Suwałkach odnotowano lekkie opady przy temperaturach odpowiednio 15 i 19 stopni.
1: To jest Moje Radio 24.

To moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

Twój głos, twoja muzyka, twoje emocje. Zadzwoń 22 602 0068 i bądź częścią tego programu. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części Polski, Panin. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują 15 i 16 stopni Celsjusza. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy około 17-18 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Najcieplejsze warunki odnotowano w Rzeszowie, gdzie temperatura sięga 22 stopni Celsjusza.

0: Spotkany. Szlafrok.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Ukochałem klozet, babcie miała loki, czarne kapcie.
1: Rok, godzina.
4: Komu nie wolno się z tego śmiać.
2: Rok, godzina. Rok,
1: codziennie. Godzina. Po 22.
5: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
5: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
7: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
8: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka usunęła ze swojego życiorysu informację o ukończeniu studiów na Kolegium Humanomiejscowość Decyzja. Ta zapadła po ujawnieniu afery dotyczącej tej uczelni, w wyniku której śledztwo wykazało przypadki wystawiania fałszywych świadectw ukończenia studiów. Prokuratura skierowała już akty oskarżenia wobec kilkudziesięciu osób powiązanych z placówką. W związku z tym rząd planuje wprowadzenie zmian prawnych, zgodnie z którymi tytuł mastera biznesu będzie honorowany wyłącznie po ukończeniu studiów na uczelniach posiadających odpowiednie akredytacje lub uprawnienia. Po kilku chłodnych dniach w Polsce zapowiadane jest wyraźne ocieplenie oraz fala upałów on top. Prognozy meteorologiczne wskazują, że temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą utrzymać się niemal w całym kraju przez pierwszy tydzień sierpnia. Choć prognozowane wartości nie powinny przekroczyć rekordów historycznych, lokalnie termometry mogą wskazać od 36 do 38 stopni Celsjusza. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Konto. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W zachodniej części Polski, w Gorzowie, również notujemy gwałtowne deszcze kołta. W centralnych regionach, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Na południu kraju odnotowujemy chłodniejszą aurę. W Krakowie jest 12 stopni, a w Rzeszowie 14 stopni. W Warszawie oraz Suwałkach temperatura wynosi od 16 do 20 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Po 15:00 prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

22 602 0068. Niestety to nie są dzisiejsze wygrywające numery Totolotka. Na szczęście to numer, dzięki któremu możesz przekazać komuś coś miłego. Zadzwoń 22 602 0068. Pozdrów i jak to się kiedyś mówiło, zamów piosenkę w moje radio 24.

Podobno muzyka łączy ludzi lepiej niż jakikolwiek komunikator. Sprawdźmy to. Wykręć 22 602 0068 i zadedykuj piosenkę komuś, kto na to zasługuje. My to wyemitujemy. Ty zbierzesz punkty. 22 602 0068.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części kraju Panin. We Wrocławiu i Warszawie termometry wskazują 16 i 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Na południu Polski panuje chłodniejsza aura. W Krakowie odnotowano 12 stopni, a w Rzeszowie 14 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka usunęła ze swojego życiorysu informację o ukończeniu studiów na Kolegium Humanum Miejscowość Decyzja. Ta zapadła po ujawnieniu afery dotyczącej tej uczelni, w wyniku której śledztwo wykazało przypadki wystawiania fałszywych świadectw ukończenia studiów. Prokuratura skierowała już akty oskarżenia wobec kilkudziesięciu osób powiązanych z placówką. W związku z tym rząd planuje wprowadzenie zmian prawnych, zgodnie z którymi tytuł mastera biznesu będzie honorowany wyłącznie po ukończeniu studiów na uczelniach posiadających odpowiednie akredytacje lub uprawnienia. Po kilku chłodnych dniach w Polsce zapowiadane jest wyraźne ocieplenie oraz fala upałów on top. Prognozy meteorologiczne wskazują, że temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą utrzymać się niemal w całym kraju przez pierwszy tydzień sierpnia. Choć prognozowane wartości nie powinny przekroczyć rekordów historycznych, lokalnie termometry mogą wskazać od 36 do 38 stopni Celsjusza. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymuje się deszczowa aura. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy intensywne opady przy temperaturach od 18 do 20 stopni Celsjusza, County Gill. W centralnej części Polski, w okolicach Warszawy i Poznania, temperatura wynosi około 17 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodzie kraju, Panin, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują od 15 do 16 stopni Celsjusza przy lekkich opadach. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1011 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie, ja bym tak zrobił w każdym razie, a całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa występują utrudnienia spowodowane odkształceniem nawierzchni. Na drodze ekspresowej S11 na obwodnicy Szczecinka trwają prace przy budowie węzła Szczecinek Północ. W kierunku Bobolic ruch został przełożony na nowy odcinek drogi. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunkach wjazdowych i zjazdowych do granicy państwa Prąci. Nawrotka do węzła znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu regionach Polski występuje deszcz. W Szczecinie i Gorzowie odnotowano 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i dość silnym wietrze. W Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, również z towarzyszącymi jej intensywnymi opadami. Kłun. W pozostałych częściach kraju deszcz ma charakter słabszy lub umiarkowany. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują wartości od 17 do 18 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodnim krańcu Polski, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi między 15 a 16 stopniami Celsjusza.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Wayne Time K. Amerykańscy politycy z Partii Demokratycznej i Republikańskiej domagają się wyjaśnień dotyczących przeznaczenia środków pochodzących ze sprzedaży wenezuelskiej ropy. Nie wiadomo obecnie, co stało się z kwotą wynoszącą około 13 miliardów dolarów, którą Stany Zjednoczone miały uzyskać od tej transakcji. Eksperci oraz byli politycy Wenezueli alarmują o braku przejrzystości w kwestii przekazania dochodów i domagają się skuteczniejszych zabezpieczeń przed korupcją. W innych wiadomościach, Rosja wprowadza przepisy ułatwiające formalną mobilizację oraz rozszerza uprawnienia służb wewnętrznych ze względu na ryzyko niepokojów społecznych. Mimo zapewnień Władimira Putina o stabilności gospodarki, międzynarodowe raporty wskazują na poważne problemy strukturalne, takie jak wzrost cen żywności i braki pracowników spowodowane wojną z Ukrainą. Wołodymyr Zełenski przekazał jednocześnie informacje o podziałach w otoczeniu prezydenta Rosji. Według ukraińskiego wywiadu doradcy Putina są podzieleni między zwolenników zakończenia wojny ze względu na trudne warunki ekonomiczne, a frakcję dążącą do dalszej eskalacji konfliktu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu regionach Polski występuje deszcz. W Szczecinie i Gorzowie odnotowano 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i dość silnym wietrze. W Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, również z towarzyszącymi jej intensywnymi opadami. Kłun. W pozostałych częściach kraju deszcz ma charakter słabszy lub umiarkowany. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują wartości od 17 do 18 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodnim krańcu Polski, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi między 15 a 16 stopniami Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy po

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Nowe Marze a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska, trwają prace remontowe ograniczające ruch do jednego pasa pędzi dzieje. Na drodze ekspresowej S19, na odcinku między miejscem Piastowe a Duklą, zajęty jest prawy pas ruchu. Powoduje to zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunkach wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa Pęcin. Nawrótka została zlokalizowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Słuchasz nas w pracy? Pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie. A my pozdrowimy Cię na antenie. Moje Radio 24. Jesteśmy w kontakcie.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

języka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W Gorzowie odnotowano 21 stopni przy dość silnym wietrze. W pozostałych regionach kraju utrzymuje się deszcz o mniejszym natężeniu, a termometry wskazują wartości od 13 do 19 stopni Celsjusza. W większości kraju wieje umiarkowany lub słaby wiatr szklany.

0: piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Rudnikach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zagranicznego kierowcy Pan Tej. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył w ogrodzenie, uszkadzając pojazd marki BMW. Podczas kontroli policja ustaliła, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy ani dokumentów pobytowych i był podejrzany o inne przewinienia. Straż Graniczna wydała decyzję o wydaleniu go z Polski oraz nałożyła zakaz powrotu na 6 lat. Podobne sankcje obejmujące zakaz powrotu na okres 6 lat objęły również dwoje innych obywateli Ukrainy zatrzymanych za kradzieże. Przechodzimy do serwisu pogodowego. Eksperci zapowiadają powrót upałów, które mogą być nawet o 20 stopni wyższe niż obecnie odnotowane temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarstwa Wodnego ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Burzowy walec ma przetoczyć się przez 4 województwa Maciąku. Choć w niektórych regionach wakacje mogą być jeszcze ciepłe, zbliżają się kolejne godziny pełne wyładowań kścin. Wiemy już dokładnie, w których miejscach należy spodziewać się burz. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, notujemy intensywne opady przy temperaturze od 18 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, Krakowie i Suwałkach, deszcz pada słabiej, a termometry wskazują od 14 do 15 stopni Celsjusza. Na zachodzie oraz południowym wschodzie, w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie, opadom towarzyszy dość silny wiatr, przy temperaturach około 18 i 19 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra Moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S1 w międzyczasie Kamesznica i Zwardoń obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 7,5 ton ze względu na zamknięcie tuneli na drodze KIK-3 po słowackiej stronie granicy. Na drodze A6 na przejściu granicznym Kołbaskowo Pomelen mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowano ciśnienie 1012 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W zachodniej części Polski, w Gorzowie, termometr wskazuje 21 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Suwałkach, temperatura oscyluje między 14 a 15 stopniami Celsjusza przy lekkim deszczu. Z kolei na południu Polski, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperatury od 15 do 19 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ostrzega, że konflikt na Bliskim Wschodzie osiągnął bardzo niebezpieczny poziom i wymyka się spod kontroli. W regionie Zatoki Perskiej trwa seria amerykańskich ataków na cele w Iranie, obejmujących obiekty wojskowe oraz magazyny. Jednocześnie Iran przeprowadza ataki na bazy Stanów Zjednoczonych i wystrzeliwuje drony w kierunku sojuszników Ameryki Kontcio. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał już informacje o zniszczeniu i uszkodzeniu sprzętu wojskowego w bazach lotniczych w Jordanii. W kraju prezydent Karol Nawrocki tuż przed wyjazdem do Dębicy złożył do Senatu drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Podczas spotkania z mieszkańcami polityk ogłosił, że po zapytaniem na karcie referendalnej mają znaleźć się także oficjalne wyjaśnienia dotyczące konsekwencji wynikających z wyboru każdej z opcji. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 18 do 20, 1 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, Panin. W Poznaniu i Warszawie pada przy temperaturze od 17 do 18 stopni. Z kolei na południu oraz wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach od 15 do 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011,2 hektopaskale.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 19, czyli właśnie teraz, w moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. W miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie Mazowsze w 2 minuty. Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia pustej

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: ziemi.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Monsicon. Najnowsze badania opinii publicznej na Węgrzech wskazują na umocnienie pozycji rządzącej partii Tisza. Według sondażu ośrodka Zawecz, ugrupowanie wspierane przez premiera Petera Magyara uzyskało poparcie 74% osób planujących udział w wyborach i wskazujących konkretną opcję polityczną. W porównaniu do ubiegłego miesiąca zwiększyła się różnica w poparciu między rządem a opozycyjnym Fideszem miejscowość. Wyniki badania obrazują wysoki poziom zadowolenia obywateli z dotychczasowych działań władz. W Polsce premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie sytuacji wewnętrznej w partii Prawo i Sprawiedliwość. Premier podkreślił, że walka o jedność ugrupowania jest obecnie kluczowa. Jego wypowiedź odnosiła się do spotkania prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego z byłym szefem rządu Mateuszem Morawieckim miejscowość. Rozmowy między politykami nie doprowadziły do wypracowania porozumienia, a kryzys wewnątrz ugrupowania trwa nadaleja. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, występują intensywne opady deszczu oraz silny wiatr przy temperaturach od 17 do 20 stopni Celsjusza. Conti. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy słabsze opady deszczu i temperatury w granicach 17-18 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panuje chłodniejsza aura z temperaturami od 14 do 17 stopni Celsjusza oraz lekkim deszczem. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali płynkowych.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się 3 narody i 3 religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te 2 światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.

0: Radio.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
2: Mazowsze?

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie. Może.

0: Stop, mamy to! Brawo!
1: Historia jednej piosenki.
2: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

0: Mówi Himelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.